skupina Janka Hanka tobie kiszcie do pokazawa, że możesz też jacore style do jednego spiewa spakować. A nietko mam za was Michaelu Melcorovu.

Nabožne wusowanie dženca 12 žany nimamy, sme šak rano hižo putniske kemše wusowali. A tu iš svišime netko, abo mamo netko kvile za jeden z tych hitov z oratoria nalečo.

Joanna Kagipat, zomem z wami swisisz żinca. Z dupienim se zabieramy w naszym tematickim pogażyńskim uszczowaniu, teke ze serskim dupienim. Co świetki mają cynić z dupienim, teke w otom burze to grono, swie aż zmiomy na tom świetem dniu za was beże swobo, przynosk słyszysz o w serskiej rece w mediach, za to smy byli na podium w dyskusji z twardk dolnoserskim gimnazjumie, a przeprosujemy was na koncert. Do Serskiego muzea w Chyszebuzu, który już był tam ten tydzień z dwóch jacer. Serski debut album se tam przedstawił. Jo, ale wytworzysz, co my program zase z wami lubi dzisiaj.

0: RBB Carski program Powiedzci
1: W dzienuje budu wicze obradowaś, co to zakupowanie w Unii zaplasiło? W choszobusu obraduju dlatego, coż nieodeje bieżalo w casu pandemii, a w picniu myżoszo nieto drzewo paliniu kupisz. To a wici zgeniuszo nieto w naszych pojściach przy mikrofonie jo Stefanie Krocojc. Trenuje Bużo Gmeńska Rada wicze obradowaś dla plaszonku urnowych rów. Już oni są obzamknuli, a sznak ja siobie teje sy, dej byś skromadny rów za urny. Ten jo żelach anonimny. Teke to plaszy nieco za przyswieżnych tych umalych. Dokradna zuma będzie wicze obzamkniona. Narażona jo zuma wed przy samym 700 euro wetom zakupuła niszczu, gdyż jedno mi nie wedujo przyspomnite namiestnie. Z tym reagirujo Grenojska Gmeńska Rada na te zmienione nalogi pla zakupowaniu. Wszak życzy se wiele obydlają miast mru, któryż nie musisz wiegin intensywne oblewać. Miesto Picnio jo zachopilo to przedawanie drzewa k paliniu. To se stawa w żelazbułym obceku, gwerbegebit, pełnocy miasta. Prietny termin jo sledna srioda byla. Kóżdy z mio kupisz ci rumowe metaje. Dogromady, co picnio przedaż bieża se rumowych metari, pen jošo. Dalszne terminy za przedawanie drzewa bużo miesto picnio znate cyniś na swoim internetowym boku. Choszobusu buże se wicze ubek za rozjaznienie a wydzielanie komunalnych napszawu w casu korona pandemii zmakasz. Tam budu mia z drugimi wiecami tematizirowaś tencasne protokole Instytuta Roberta Kocha a ich ustatkowanie na tencasne napszały komunu. Już o przedlietom su nikotare wytpyslańce miasta Choszobusa siebie pominali, aż mygu wieci zgenisz ku tożtym politickim rozsużeniam, a to z pomocą konkretnych Pytlogu. Miesto jo se tomu oberalo. Eksterne juristiske pysużowanie jo pak dopokazalo, aż wytpyslańce smiju internie napisane korona protokole miesta Choszobusa cytasz. Bielej wyże rozsużiju mieszczańskie wytpyslańce zriodu, lic ich obradowania budu na digitalny pad ustrzelane do dobrej szpy obydlaju przez YouTube kanal tego miasta. Taką opcję mają zajmcy już o Choszobusu albo przy krajnym Sejmie pod Stupimie. To jest opcja, siebie we polityczne statkowanie swoich wytpyslańców informirować. Nun pory taki smakaniu mogą się już żynca oglądać internecie na homepage'ach komunu a okresu.

0: Projekt Sroka używają strategii za wzmocnienie dolnośląskiej rycy. A przy tym są media jedno ze szerzyszczu. Widzę przecież już ci kapacity za niemskie media, aby transportowali serskie temy jako zgromadną towarzyszną nastupność. Stwierdzę, są sobustatkujące przy projekcie Sroka przeprosili do kafeterii dolnośląskiego gimnazjum na Živarnicku pod motom To serskie a media. Maria Edykowska-Winklerowa powiedzi o.
1: To jo przecie iści problematyski, aż mają niemskie medie szake temy za typiski serskie. Groni mi to Nowak.
2: Z naszego widapak są to regionalne temy wetegi, wesebnie rycne, albo polityczne temy, że szczekie nasze niemsko rycne, albo drugo rycne susedy musy wierzysz wo nas. A tam są nam żynca tekeż raz dalej rozkładowali, aż to nie przecie tak wona przycena za dobrą powieść, ale aż musy tam niekaki zwisk do wszednego dnia byś, tam musi nieco wysebnego byś, tam musi jadne relevancu mieć, tam musi jadna cilowa kubka byś, któryż znasz nieco wy samego nieco w Serbach cytasz, ale znasz wo aktualnego problema albo tematyki w regionie, a gaż to se pen pokazuje w biegu te powieści, ako nieco serskiego, albo ze z tym serskim zwizanym, pen jo to derje, ale pen ta przycyna to ako powieść przełzesz za medie, nie toż ten serski aspekt, ale ten poszukny powieściowy aspekt, ta nowość, ta zajemność, to wesebne czojenie, albo ten emocjonalny aspekt.
1: A to płaci za szykne medie. Madlina Norbergowa jo pak z temami w telewizji spokojom.
3: Ja gledam każdy jaca aktuel, a ja begroniwa aż tam, jo se szake polepszewo, woni cesto rozprzowi, albo cestczej, ako znasz niega w Serbach, w serskim żywieniu, w nawogach, w cerkwinnym żywieniu, bo aktualność szachnę to dosłownie była aż zawożba, dostanie wiecy pieniędzy w dogronie, takie w obwodach, rucznikarstwo, każde zwierzenie. Oni informują co Bramborsku w Serbach.
1: Sabina Zigowa jo ideju tego zaredowania chwaliła.
4: Ja sam wiesz, aż su te, kęcz hosie, że su tak kompetentne. Ako su rozprawili nento vo svojom žele a vo tých problémach a kak ma se napríklad ja na mediova povieš prikotovaš. To je jan téma, což tak veľa tovaristvo, institúciu zajmujú, ja pak přemávo ľuží ho vidím.
1: V pódium je susejželi za serský rozgôs Diana Šejcova za print médie Nový Casnik a Lauzice Runčau Negajšna Sobužíva Širka Štefani Kraucojc a casnikárska piedarka domoviny z Budyšina Božena Šimanec.
5: Za mne by to jara zajímavé ten vid zes redakciou zonič, kak redakcie beža, to je to, što si bia zase slyšala, kak češko to jo, za niko, ktorý chce novinské dživo činič, dokež majen veľa médiu a kúž
1: Ako dobry przykład za widobność Serbów we mediach jo naspomniała telewizju Lausitz Welle Wezakskiej. Tam prawidłownie stajają komentary w Gernoserskiej Rycy online. Po podiumowej dyskusji su obdzielniki zbierali idee przy ziewarnickach. Zofii Redelowa widzi iści mężności za tradycjonalne serskie medie.
6: Aby sersku rydz takie wiece spechowasz, a jan przykład, aż mamy w ABB jan archiw, że możemy takie stare przynoski pytasz, aż te nie są zgubione za zjawność. A takie jadną mediateku natwarisz, że możesz takie tematyki pytasz.
7: Ja, ale jak to dojść, bieś o druga wiec. Ja no, z wiecy personalom by wiele, wiele wiecy można było. A wiele by się lepiej rażyło, to żyło by lepiej wytbiegnuło, dokoleż mogę raz, dają tylko naraz. Nowych ludzi dają, ako musisz przedstawić, ale zariadowania, a krótkie powieści musisz takie przedstawić, co niż dają kopicu żyła za nowy casnik, a to za jano trzy redaktorki jo wiele.
1: Petr Szmarnio, Żyl Franciszek Hetlicojc, redaktorka Nowego Casnika. Za rozgłos su zapisali na razienie live dyskusję.
7: Aż w ABB by se takie mogła jadne saski blido cynisz. Jadną dyskusję na rundu z czymi ludźmi, ako saski pojadają, a pon jadną temu raz objadnasz. Ze szakorakich widu, a takiego, że to kontrowersne a krytyczki, żaden czach miesz przed krytyku a indywidualnymi wosobinskimi mieniami a ideami.
1: Za digitalne a socjalne medie jo se zajmowała Julia Bierinkowa.
8: Poprzedłem tam su serskie digitalne medie, samo podcast, to nie som wiedziała. Jo to serskie recepen? Jo, kulnie. Ale teke su šakorake žycenia, to hyšči przepejedame.
9: Pitku lustne psikwat, až dajo také tutorial šminkovania, ale serskie rece. Jo, also také poušukne te ime šetne godinja.
1: Užívašo vy sociálne medie?
9: Jo, teke užívam, also Instagram.
1: A, teke serski?
9: Jo, se vie. Also tam dajo nekotare vesobe, aber institucie, keteroš su tam aktivne. A to teke, ja, ogledajom. A teke, kaž sama ne so želijom, pen to teke carstvo serske rece.
1: Ulicu jo Šarlota Kuščec. A teke to su v podiumje južo tematizirovali. Gaž, co njehten na kuždi pat pšiš do nimskih medijov, mežo za to teke sam njeco ceniš. Se dalej kubaš.
2: Kak pišu, napšikvat, sasnikarske informacije, kak funkcioniru medije v živo, tam dajo peru cenja za take seminare gronim raz, a gabe tam luže v tovar Wo napšikvat, aber wird Institutio so ras obschelili. Pön jota jujo ras jaden Prednikschatz. Kasch ja pischum. Skel professionell nu zasnikarsku informatio pön jota lasche sa redakcio taken hetz obschausisch.
1: Pritom jo ważne se uviedobniš, na kaki medium se obrosijomy. Na rozgłos, abo casnik, na tyzienik, abo dniowny casnik. Plakuż dego su drugie wiecy relevantne. Dejsz przemyslisz, kto jo ciluła kupka. Škeda, až nej su se na živarnicce obželili teke nímske medie, což jo byl zapšavim teke vetklit za redovania.
7: Ale to je teke statement, ne? Na tom jo Markovaš, kakvu relevancu majú te serske teme?
0: Okovo čitašča zajmco privatnych, ako teke ze serskich tovaristvo a institucio jo stvrtk přihvatalo na živarnicku projekta Sroka do kafeterie Dolnosaskiego gymnazjuma. Na Živarnicka su zbierali ideje, a umienili swoje nazganinia. Nimske medie su baško felovali.

0: To przeszanie, jak wiele serskiego, co my, a myżomy naszym dziszam sobudasz, gdyje serskie starysze kuszty żyjen w otokronisz. Nic jano serska riec we familii grajo rolu, ale teke rituale a zwiezienia a serski obswiet. Za chrześcijanu jo dupienie jaden prydny, ważny kszac luża do świata, a se wie, jo dało niega wiele serskich nałogu koło okowo dupienia. Ale żinca? Co gotla se starysze żinca za dupienie swoich dzisi rozsużiju, a co gotla przytom na serskie tradicje gledaju? Ja som se rozkraniała z młodymi maszajami Nadine Adamowa, Katja Bytnerowa a Stefanie Krautzolz. Szukne su cwonki Janszolskie wysady.
1: Dokulaż mój slojek a ja z tej teke dupione. A my sme trzele toż to dobre zacusze, teke dalej dasz. Ja som kszac po kszacu drogu slid k namakala kszerskie rece a kulturje. A gaš jo se náš prietny syn narožil, sme kšele na kušte pat serske abo dvojo riecne dupienie. Tož tu vösebnosť te serske spieve a serbske cytanie, to som ja na kušte pat kšela mieš. A se vie som kšela burska chojžiš a te kmoče teke a žiel našich gostči.
2: Dokudáš som teke dupiona a som teke konfirmáciu miła. A se myslím až v cerkvi możesz tak wiele ważne wiece upnąć za żywienie. Na przykład masz tam te żasy kazni, ty dajesz na przykład zwierny byś, a nic krzatnąć, a sprzałny byś, a teka nic szpatnego w drugich ludzi ulicować, a teka nic zawidny byś. A se myslim, aż to ja wielgin, der je teka za dzisi, dokulasz, com aż myje, Dziesi, albo my jej gelesi, buża te dobre duża.
3: Ja som so rozsużyla swoją, że dupisz też, że to było egentlich normalne, dokulaż ja som dupiona, w naszej familii my to gutujemy, a za mnie jo to tak, aż ja przyjrzę do wysady zawieszcze, pszałe wysadnik, a klesy, gaż se grybrane. Ja no, aż ja som so myślila, przecież to gile cerkwi, Bogu, a świętoju, to mi ważne było, ako witan, jo, a zawieszcze teke, jo, ten rytual, also so witaj k nam, also znasz, piczku teke, ty se przeżywila, a nento może my tebi witasz u tej cerkwi, a mit der wilke Familie, ob in Toyota, mir weiß nicht, Büller, aber kaktim Donnisch, dann ja nichts, Juniko Büller, nichts, Josch, so müssen wir gleich ab Schemmes, aber ich einfach, tak, was zum Ritual.
0: Pönjo, Psiduzek Schatz, wir Psigatovanju, Nadupinje, Ogletpla, Faraki, aber Fararia. Za serske dusche pastorstwo jo miase drugim Katarina Köhlerowa zagronita. Wöna jo faraka wedeschnie żyluje a striażuje.
4: Kasz gale co byś dupione, abo jo go starejsze toksze, tak ku mnie przyjdu a rozkranjome se w dupieniu. Co z tym zwizuju, co dupienie weznamenio, bo jo sipie we wiże ako ja. To groni, my dupiamy małe dzisi, dokolasz Bog ich lubojo, gaż jeszcze niamy gu mama gronisz, a Boga wieru peznasz. Dupionie dzisi pezdżej du na nabeżninu, a na ucpu za gerebrania, a tam zgniju, co to ja, byś chrześcijan. Gaż dorosczone, krze byś dupione du na kurs, a rozgraniamy se w tom, coś wiera weznamieniu.

0: Doma, de je se starische zawisče nepewi głowu wamasz. Cokotla de dupienje serske bysz. A co de zauszym bysz ten serski pożil?
1: Jestem sebuka, a to jest za mnie normalne bylo. Jestem gledala, abmila te pszawy, rastwy, co mse szyszczala te pszawu ljapu, roga tu ljapu. Ja ga wiem, co dupienie jo, jestem w mojom żywieniu bylo cesto już na dupieniach, a na jad przygotowala, pik togo som zawies, że przemysłowala, kto wyt kmyczu, dżarżasz to gledko, a kak. Pożemy to gytowaś, ab to bylo serski ta namsza do dupienie, dokulaż nasza tęcasna, faraka Janczycach, faraka Neumanka jo to byla, Daniel Myga, ale selska Ingolf Kschenko ja zawiesz, pym by tą parze jej na boce stojal. Takie wice, takie scary praktyczne wice. To są ja tych duala a przygotowala.
2: Sam teka, a jeszcze dużo oby myście wice selskiego dożywiu. A na se myslim, aż hove myście jano mamy zapust a lapanie kokota, ale nic dajczne tradicje. A nienta są w uczobie teke serboka, a se myslim, aż to ja ważne te tradicje żarżasz. A naja, no sem tak rada my drastwu.
1: Na tym dupieniu priktogo jadnżo faralce, albo farariu, a przepojda, a zostarejsze, a tam su szake rituale, że szwaraka je tylko ulicowala, aż tomu dupieniu slusza, to żognowanie masze je agiletka, ale aż żynca jest nie żyjen, to jo skeri żognowanie familie, a ja som obszał, że krzela to żognowanie masze je agiletka, dokulaż to jo było ako Perio to bylo skeryte normalne patrzyszko porożenie, a szieszki czas, a to nie, różne tak wiesz, bylo, aż abwena przeżywila, a to gola som se wegin, życela takie wysypnie żognowanie. Teka ako żykowanie, a szukno jo deje wytbeżalo.
0: Wedeśnie, jo serski pożyl na dupińskie namsze, kradu wotwisne wot staryszu ak moczu ulicu jo Faraka Kölerowa.
3: Mamy dwoje recnia opisma, a przecu tam ja. Stanio se, aż medlitwy są takie dwojoricne, każ starejsi albo kmyczy se obżyliu.
0: Serskie kjaliże pak są tam skery rytke przy dupieniu ulicy Jofaraka. Hynac we mestrze.
2: Som nikotare spiwy upytala, a som w kniglach teksty cytala, a pen som spiwy jano w teksta rozużyła. Pen som farar joju kszenki spiwy przedstawiła, a wynio gronił, jo, okaż coś, pomyślisz, co cynisz, a som teke serskie spiwy kszewa, dokulaż som teke spiwaka, plajaczonych spiwaku, a nikotare spiwaki teke te spiwy znaju.
0: A hyszczy jadną wysobność maju we Janczojcach a okolinie ulicują tamny fara Ingolf Kschenka.
4: Also seit Frau Neumann gibt es diese schönen bunten Schleifen, die gibt es auch in Hennersbrück im Tower, da sind die Namen und die, wenn es geht, ein Foto von den Kindern, die getauft sind und die werden in der Nähe des Taufbeckens, der Taufschale in einer Art Kreis aufgehängt. Und die sehen auch so ein bisschen aus wie diese Kleidung des Jan Scholzki Buck. Und das ist eine sehr schöne Sache, dass die Kinder jetzt sehen, ach, das waren wir da und wir sind nicht alleine, sondern wir sind da in diesem bunten Kreis. Und das hat etwas, das die wendische Seele, das heißt die Dusche, hat abgeholt.
0: A Pfarrer Kschenka teke Rat, Sam Gitaru Pschimio, a Namschu se Spivom oprubio. Kjarlisch, gasch padnio kamien do wody, jos knigwo tyca, spiwaske za młodych ludzi.

0: Dupienia jo za nas sakrament, nieco świętego. Verbum plus elementum fit sacramentum. To groni, trebamy słowa, a to jo dupiom si w imieniu Wieszca a Syna a Świętego Ducha. A trebamy elementum, a to jo woda. Z wodą a z tym słowem jo to zwierne dupienie. A to płaci, co jadno, ktoś to gotuje. Na przykład, każ jo to dupienie w nuze, teke starejszej albo chorobna socza mego dupisz. Dowierimy gele Bogoju, a przosymy w żognowanie, a Boży Duch. A z dupieniem przywzajemy gele do wesady.
1: W mieście Jofara Kszenka litosa małku Martu dupił.
2: Witam ja z nami, bytnerojc Martu Lizelotę, a jej starejszej, a przysłaśpnych, a jej kmecze. Wena bużo na toście namszy dupiona. Chrześcijańska cerkwia dupi pweli knieza Jezusa Chrystusa, a wydoverje na jego zlubienie. Nasz kniez Jezus groni my jo dana szikne mec na niebiu a na ziemi. To glażiszo, ustczo szikne ludy, a dupczo ich w imieniu tego westrza a syna a Świętego Ducha. A ustczo ich żarżasz szikno, coż wam som przykaza. Ale ja som z wami kuści żyn aż do końca tego sveta.
1: A dupienie nie jano za familiu wieliki żyn, albo stres a napinanie, teke za farariu jo to przedsie nieco wielgin wesebnego, kroni fararka Kühlerowa.
0: Wieselim se, dokolaż na Boga wierim, a glucna som gaż Boża familia rozczo. Przeważują ludzie rada przy stacjach ich żywienia, gdyż młode są przy grzebaniu, pezdzie przy wierowaniu, a na końcu żywienia przy zakopowaniu.
1: A se wie, gdyż se fararku przeszasz, na mogę dupienia se wena wielgin rada dopomina.
0: 6-letny gels stoi przed dupnicą. Su jego dupisz, a nan się po co Nienta, przyjdzie to z szampu. Som na niego gledała, dwumaka zatichała, a gelca dupiła. Przy kawie piszu, som se na naprzeszała, co ja to była z tym szampu. A na nią mnie wytygronię, kupiliśmy se knigę, kęczo rozkładuję wszystko we dupieniu. Stoję tam takie przeszania życi, Myja mnie włosy z szampu? Krzesłam swojego syna dopomnieć na to, cośmy w dupieniu czytali.

0: W minionych dniach łotmie sobot takim Sputnik Spring Break Festival. To smy już słyszeli, a łotlare od huczby na jewiszczu je kempingowanie wiezo też jeden wulki dziel, kotryż taki festival w uczyni. Od sredo hacz to dżensniszo su hoszczo na pokupie stanuali. To je cała kwila, pecz nocu po takim.
1: Hej, na kujże pat, dżodby so też odpowiedne na to przyjotować. Stan spanska mata a spanski mich nie smycza poprachować. A wy so też odpowiedny prowiant wódny szakon nie chasz być.
0: Oh, hej. Nasz reporter Felix wird też na festiwalu a na kempingu aniszczu z mikrofonem popuczu. So so tam wybił dniu też jedne, albo tam ne piwo upije, to je wiezo jasne. Felix pak je so sobotu popodniu raz serbskich hoszczi tam opraszał, što da su dotal z cała takle jedli.
2: Ja sam jedwa toast, koktyl juszku, a na to chips, hapon szemo toast, a to dwajtege, hapon piwo.
3: To jest słodziało.
2: Hej, ojo to słodzi, to lepe klinci, hacz to, also lepe słodzi, a to klinci, okay. Na kurze pat.
3: Toast to klip ze smomeladu, a gdy muszcie podatle za spyszną energię, a poncy ja se peczkoba skrync klepno prażene k kurbydu.
4: Ja sam się niczo nie jut, to już żadny apetyt nie mam.
5: Nudle? Zes Bautzner Fixjuschku.
6: Oh, ja nicht mehr, ich will jetzt. Also, ich hab Schellich hier, zwei Schnitzel.
7: In Ranne Toast, das ist Burger so. Also, Chips habe ich hier, wirklich, ich glaube, Wahnsinn. Dreckig, knusprig, Sandwich, du hast wohl nicht.
8: Ja, sind jedwa Nudle, Kobaski, Tvarosch, schon można.
0: Ci tam nie potajki mnie jedza, ci tam nie wiace. Mila, jak je poda tebe upadało w minionych dniach? Co jest tak lekkie, kiedy się dało?
1: Szajno z dysku, do kotrych musz chodzu wodu kipnąć, przemyszec, a chodziło. Słodziało to nie, ale w to szak nędzio.
0: A to muszę sobie przedstawić. Gdyż hacz do nocy świecić rano, za so kietro zale stałaś, a je czopwo, to muszę sobie przedstawić, że z cyła tak lochke nie, se swoje jedyne czasy prawie zaradłać. Po przyciągnym spyłe zonicze potom, kotre taktyki serbscy w opytuario ladają na jedź przy festiwalu maja.

0: Kajš, to nes mi poprachovač, zoby so tutelečo porene radio?
1: Navizo zatkula bič čura po srpskih sach.
0: Prawie, co nie jest opala nas 10 wsów przyzwiło, to są radwo, woczro, ralbice, woklece, pancice kuku, kruścice, kulu, niebycice, różant, a koniec.
1: Haj, to jest dość na dość, na rzepak nie możemy pola szitkich rad, to dla prajmy wam psichonu bądźlu, gdy będziemy dzierać.
0: Dalsze regule szak znajecie, ważne jest, że macie dwie rajniści z fiszkami a taflemi, swycu, milinu a dobu nadadu.
1: Prena stacja beach volu, volleyballuje ture, je za nic ani miesac, potom dzie za solus.
2: Ach, Kala, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Dzień cały pundzielam, to dała wizę jenoś.

0: Müssen wir denn sagen, dass durch das Festival Sputnik Spring Break zwischen na tut um so zwierchaschit go hut bewerti, jolla dauert ich Festivale drüber rasu.
1: Da knappschi kort wort mehr so wort jutsi show donegele na nüssowe filmowe Festival.
0: Nüssowe Festival sapschia filme se tschüsske, buske, geistisch, nimske. Filme pokazia mir s druim will jitauje bewej wodze geistisch w serbski stolice w Budyschinie.
1: Pokazia nikak 100 filmo, napschi kort reine filme, dokumentacje, a krótko filme w nimske, buske a tschüske ryci.
0: Dale poskytuje open air kino, party, koncerty a workshopy, balakotrystia filma produkcja, tak mianowane storytelling, aber też międzynarodne zromadne dzieła wyskredziszu.
1: Na filmowym festiwalu namakamy też w kamentnym domie w Budyszynie szelakowe poskytki pod hasłem Woda a wizje.
0: To są filmy ze serbskim fokusem, dzieło serbską kulturę, strukturną zmieniu w Wuzicach a technologii przychoda.
1: Kto zajmuje, może so rady na internetnej stronie nicefilmfestival.net informować.
2: Dobry wieczór, Radio Zatkula! A tu śpiewa za was Michał Cyś.

0: Jacka sobotu by v budyšine promi popuču, okejde bym přidat, što su jenež insiderojo vědželi.
1: Mario Testino je fotograf a poprom znate za to, zo fotografuje a fotografuje světo znatých ľudí, napríklad Kate Moss abo Lady Diana, a je wiele hižo za magazina Vogue a Vanity Fair fotografoval. Niekotre firmy pak z ním nakvilnie dživali niesu, dokež je svojemu vumietovanie Umetowało niezużywanie doby we czasu Me Too hibania.
0: Czasopis Zeit opisuje je jako najuznamniejszego nadczasnego fotografa.
1: W zajszych letach pak je huścisza raz szelakore narodne drasty z cywoła zbyta przed kamerą, a przypadnie je też na serbu przyszło. Je sam zazwonił w budyskiej serbskiej kulturnej informacji.
0: A pożyszo je potom jeho team Romadze ze Ski zestajał shooting hornio, sredzino a deno serbskich drastów.
1: To šo by piatk a sobotu a to dajne v serbskim ľudovom ansamblu. Nitko so fotavuja, zotiruja a dobuja so potom vozjevič, to nemôže Mario Testino hišče riec.
0: Když pak tak daleko bude, prajme vám to.

Najkujże słońc nie pchu, kotróż czuję, gdy się rano wodu czuł. Zaczuwam się snu, radość Boża, a dziś nadzieju. Emocji jakaś tutaj życiu, co za nimi wiesz w jednym dniu. Lukasz, hołra.